di boyeni oma oma fenia tora mini mini jave wa ewa ewa ni asenia de so ka yesu tie otie mo wawie wawie me kwati watu eh tetele Tetelesa wawie Yesu wawie wawie wawie Mekwate wadu Asenia neso Na Yesu tie Otie mukase Wawie wawie mekwate wadu Yesu wawie Tetelesa Tetelesa wawie Aya